Zajšła sobota, drie niebie ta prednia sobota oktobrie, ale wulatko przyjuszym wuse wasze. Prednia sobota bież ako dzienimskie jednoty, jenoś jeli so dziwacze. Jeli sze sobotnisze wulatko skomdzili, możecie si aktualne wudacze, wiezo kujże czas iście w ARD mediatece wobladać. Tutaj epizodzie dżem jezdru im vo nowy serbski forum wiedy, na lauskim arealu tu budeśinie, vo kumšnu inteligencu w serbszczinie, a tež vo dživectu postaletne jubilej hodžiskeje vosade a vo džesačletne jubilej našo dundaka, abo tež vo bobrach, haj, viele pudla, na kujžde pat hodne sebi je vobladač. Dalše pokyvy mam nedom za vas.

A pokiwach dżęca zapoczniemy z pozyńskimi poskitkami za dzieci. Dżęca startuje Baby Wodze. Rano dziewięćdziesiąt tak mianowany tydzień aktywny je przyrody, a to z twarą nieżynskich pomocą a piconią za ptaczki. Tam są dzieci od 7 lat utromnie witani a we Wojewódzkim Muzeju zajsa dżęca przy podniu jednej dziewaniczka, na której stwaria dzieci od 10 lat małą kwadzitu kieszku. To cele bez hozdżu a lipko. Jutrze potem będzie Biły Wodzie zasobo dziewięćdziesiąt z pytaniem sledu zwierzato przy a w lisnej podziedale. W Wojorecach werczy so zasobo od jednej jutrze szitko ko wokół osotowienia lodu gajsz za czas naszych pra woku. A sredu rano od dziewięćdziesiąt z tej za dzieci jeszcze hojntwa za worejciami na programie. Gmeńska rada Hamorso dżęca skadżuje, a to wieczor 6 w Hamorje na tamniejszym gmeńskim zariedzie. Jutrze w utoru przedstaja w poponiu 5 w Koczebuskim serbskim domie nową delnio-serbską antologię, kiedy się ludowe nakładnictwo domowina udało. Nie powiada 18 autorków a autorów o swoich swojbach, dopomnienkach a celorozdzielnych serbskich żywieńskich puczach. Jutrze wieczor w 7 potem w Drježanach zjedzie się serbska dniowa skupina Towarstwo Stup Dalek swojej letniej wojny z Romadżiznie. A tam są nimo członów też dalsi zajmowani a podpieraczeljo utromnie przeproszeni. A sriedu zmeja potem wod jednej do popolnu 5. Kloszczorskie zarodze Klosztra Marina Wiezda Pańczycach Kukowie nazemski swojny dzień z paslinjom, widuwo rybach, samoczynnymi pomijami, hacaniom alpaku a szelakimi dalszymi akcjami sobuczynienu.

0: Hajrunie, my jach pokiewy za was, a jeden pokiew jeszcze faluje, tu nitko sleduje.
1: Zatkula!
2: Zatkula! Zatkula!
3: Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci, znate to mjena Molerio, nimale runje tak wuznamnych wumiocu mamy też tu we Łužicy. Ty hiš snać jenoš jeszcze nie znajesz. Hacz ze serszczowcom, wojnikom, abo prostsze ze wieselom na kreativicze, wumiostwo może cyle rozdzielne wupadać. Što młodzinu na rysowaniu a molerstwu wabi? Gelko snać też serbskie kultury jena płatnie abo papierje zapobadnie. A štú je náš serbský Dürer a štú serbská Frida Kahlo. Ze všim tým sa zaberáme naša téma Mode serbské vúmilstvo.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
4: Nič sa več.
2: Čem sa večo.

0: Ma taj słonik sobu?
1: Słonik i mira. Mam tablet.
0: Na nim mamy zoblex a honosaps rybkie je. A won nydom przy wurazy sotru przełożyć damy. Potom smy spyśnie hotowi, a możmy zaso na rajniszczo.
2: Nie, na sotru so nie spuszczu. Z niej dala jenoś gałon pindze. Wona je niszto za tych, gdyż jeszcze do szdery serbsce nie może.
0: O, knini profesorka. No dere, dam dżuo wopino sami wupianimy.
1: To je dola znamieńcza raz, riany do miarcy na rok. Serbskie wurazy w gopańcy.
0: Po takim, prine swoje eke, to je wyzo ruszk.
1: Strafraum je 16, a 11 meter je 1.
0: Jednatka. Dere, przychodne swo? Szynbeinschützer. Puh, za to dobił do słonika poladać.
1: Słon jest je ani w zobleksu, a ani na honio sapsce dupte e.
2: Da dobimy si sami pomhać. Szynbein je wizdżel. Potakim szkit za wizdżel.
0: Haj, z tym sam się zjedna. Potom szynże faul.
1: To je ty sapsce faul. Słowo ste tak w słoniku.
2: Da jedna słowo boszczonku. Samo w Niemczine praje so faul. A to też ane niemskie słowo nie.
0: Cool. Myslach si przeco, so ryczu masanu serbszczynu. Przy tym miach cywy czas prawie.
1: Nytko je fajrykcja na rydze. Oje. Po zobleksu je to, kop z badom dozadu.
2: To je tola skierę w opisu, a nie hać przełożk. Ale dyż tak w słoniku stej...
0: Nic tak spyszne. Smy tola hiżo raz o tym z wujom Achimom ryczyli. A smy so na to dojednali, za to po polskim przykładzie przełodka mianujemy.
2: Ohaj, przełodka je wo wiele lipy.
1: Što, jeli wuczaka słowo nie przypoznaje... Dokiż w słoniku nie jesteś.
2: Potem z niej dyskutujemy.
0: Mira ma prawie. Szuda suju fachowcze za kopańcu. Wona albo my. Tuż dalej. Abseits.
1: To je nimora. Freistoß je wolny kop, a anstoß zakop.
0: Potem szinże einwurf. Zamiet bycha rekwa.
1: Zamiet klinci spodzinie. Ja raczo raz w sobleksu ponadam. Justi zaczis.
2: Daja end za cis zapisa. Flanke. Flanke dre flanka wostanie. A fan je... No, fan je fan.
0: Du możesz też nasze miena zapisać. Ale nie chcemy da raczo przywisnik napisać za wuczoku.
1: Hej, to będzie sobie nawieselić. O, a poslenie słowo je cyle jednore.
0: Što da tam ste?
1: Fußballschuhe.
2: Raz, dwaj, ci.
3: SJ Kopaczki! Yeah!

W Polskiej postara są możne plan atentata przeciwko knieżostwu. Wokiejżność policja je minuce podladnego zajała. Potem zobichu pokazki na możne atentaty przeciwko ministerskiemu prezidenty Donaldi Tuskiej a zakitowanskiemu ministrze Władysławie Koziniakiej-Kamyszej doszli. Pacu czera rano też w Wotwobaranskim centrum je terora, nuckokrajnie tajnie służby uradzowali, Tusk dziakowaše za policji za je spieszne zapśnienie. Što je zajate a jak konkretne plany bychu, dotaliście znate nie je. To po takim pojeźdź z Polskie, pojeźdź z Honie Łużice, nedom sleduja.

0: słucha.
1: Na pućach naszej kończynie je dalejszo swobodne, tyś błyskacze przy pućach nie stija, jeli pak so to zmieni, aby nieszto wuladacze, wiedzcze przyzucze so rady polanaju pak telefonistce, pak społyszczu przez naszą czetą funkcję w app MDR Serbia. Hewak, przyjmuj Katka, ja wam dobru jezbu.
2: Serbski rozwóz.
1: Alo, ranie ze serbskim rozwozom, a Weroniku Smolic, becz pana po sedmich.

0: Jamie McDonald spiewa a soprasza, hać je to, na coś z czakał, a znano je niech tu z was na tole jule czakał.
1: Policja z G.
2: Neznači se na A4 pola Budešina kamenje na autodromu metali a mnoha jezdži dva tak vopškodžili. Policija reči vo štyroch osobach, kotrž sobotu popodňu mjez Budešinom zapadom a Budešinom vukodom vopkat vorožovachu. Kelko autobu vopškodženih to nie je išče doskončne vyjasnene. Tu kvilu vučinja škoda niče 8000 euro. Policija pita svetku a prose dalších škodovanih sopšizivič. 11-letny polski wodzor nakładnego auta zawinuła nocy na niedzielu na parkowaniu za nakładne auta w Lepersdorfie Nesbożo, przy którym szpuchu wiatrze przypowieszaki nakładnych auto, kajszczyż put w obszkodzene. Szofer rangirował się ze swoim LKW-om na tutym parkowaniu, a storczy przy tym do poradne odstajenego nakładnego auta. Przez wodmach zrażki był tutun na dalszy podla odstajenia LKW sunene, a tutun potom zase na przychodne, a tak dalej. Cukunie był 5 LKW-ów obszkodzenych. Nimo toho był put po długości niedzie 4 metrach sobu obszkodzeny. Nastawicna szkoda w wysokości 175 000 euro. Szofer mieszy 0,38 promilu alkohola kri, nimo toho wopsty potla, co stieje się pod wliwom medikamentu. Dalsze przepytowania pak jeszcze traja.

Andrea Zbykin spiewa w próżnej wałce, a ja rozprawiam w pełnym hudżnym programie. Nim z tej mierzowym doktor Taste, Runie Won. Tole je Stefanie Klosec. Krenje może być w dowolu, bo tym śpiewa Weronika Smolic. A sam sobie też nie dam dalej z Anu Marią Brecznajdorec.

0: A nie tylko je dżesacz do na podziewiecich.
1: Przejemy zbożo.
0: Agenca kwata ja zbożo przejcza, respektivnie kwata zbożo przejcie do koniec. Tam wosvieči dżenca mianujcy Luba Manželská, Mač, Vóka a pravóka Lena Šoučina swoje 80-činy. Za nią jak nam zbożo przejcze jej lubych dojšło, a tutaj cituju, twojemu wulkemu jubileju, či z cywie wutroby gratulujemy. Przyjemy ci wiele zboża, boží škit a przewodkajštejš niepowalnú strôtu. Do przychoda, wszystko dobre, a stajnie wieselo, a radość król twoich lubych. Z wutroby Manželský Jakub, dzieci Frank z Dianu, Kerstin z Jurijom, Jens z Dianu, syn René, kajštejš dżesacz nučku, a ci pranučki. Wiele zboża, Leni Šoučinej z koniec, dżensniším 80-činom.

W nowym budaczu Wulatka, który się z sobotu wysyłał, gdzie się jest drugim po Bobry przy Czornicy, o terministku Karolinu Ajk, o 10 lat dunda, jak jeszcze przed Unią słyszeli, o jubilei chodziskiej cyrkwie, a o wiele więcej temach jeszcze. A jest drugim też o dokumentacji Noa Domizna Texas na śladach serbskich wupuczowariów. Tutaj z mnie 5. novembra wieczor na po 8. tu budyżynie dziwadle narodzie swoją przedpremieru. Zastup tam jedrie daumotny, ale przyzewicz sodowicze. A to, że celo jednore online na naszej internetowej stronie albo w naszej app MDA Serbia smy szo za was sprzyjotowali. A wy za możecie sobie ulatko mediatyce i jeszcze raz wobladać. A dalszy pokój dzień za wieczor zatkulu możecie sobie też napaskać. Kiedyś już do pądzielu od 8.

0: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio.
1: Zisik Radio.
0: O ja was, Zisik Sebastro.
1: Wycelskiego programa.
2: Kecorek Kito a jogo przyjaciele mają żinca zase i nieco wesebnego projekt klubu Zisik. Słuchaj szaraz.
3: Kecorek Kito na uzgoniowaniu.

0: Zastupnu viednicu Dolnosarskeho gymnáziuma mám při telefóne dokoláž ten tyžen stvrt k máju ve šuli svežen, žňone svežen, vapanie kokota, dobrý žen, Kolet Šampatisova.
1: Dobrý žen.
0: Kto smer přiš do šule?
1: Also nebja ve raz, do podňa máme jeden program Jano za Rilunje, a pön vet napo jadnok přepšosujeme rád šipnuch drugih zajmcov na šulski dvör na našo kokatoje za Riluanje.
0: Kak to vet beže ve šuli, ga buže to inakše kokot ako najsach? Nic vapanje kokota to jo, abo zabijanje kokota?
1: Přepšavam jo to planas tak, až te gelce zabijaju kokota, to groni jadn gjans, a veni maju teke ten wettpowiedne Material k dispozicii a se wiegin procesu, aby se kwalifizirowali za ten bieg za kokotom gronim raz.
0: Po takim to jo jano gjans wynjamasho pszałego kokota.
1: Nie, my nie mamy pszałego kokota. Nie, nie. Bekarowa jo przecie organizirowała jadnego kokota, któryż sejzi w körbiku, a smio tam sobu przyglidowasz.
0: A to buże ten tyżyn teke tak?
1: Ja uchadam z toga, aż zase mamy jadnego kokota, któryż jo nas podpiruje.
0: Wy to kto jeszcze z cepami, ze tradycyjnymi cepami, a tam masz o teke nowości około tych?
1: Jo, my mamy nowe cepy, also myśmy obstelowali, myśmy skazali nowe cepy, a myśmy wielkim gierdę na to, a znażamy, aż wynie z miotej wielkim dwójkę żywienie.
0: Co to wyznamienio za taką szulu, taki swieżyn, aż myżo, że serskie swieżynie we szuli ugotowaś? To kada jo wesebność, nic?
1: Jo, to jo wielkim, wielka wesebność, myśmy wielkim gierdę, aż smiemy takie nieco ho praktycirowaś, a tym młodym lużam dalej dasz, tu tradiciu, a co to wyznamienu jo, a veni to wiegin rad teke zwiesza, a wiedze teke, co jo z tym zwizane.
0: Ten wieliki akt, każ jo ten pen mimo, da jo uści koło okowo szaket, na co mogu se te gości jaselisz?
1: Jo, also nic jano te gelce graju jadnu rolu, ale te żołcza muszę se teke ubieżowasze, veni ze zjajom biegaju. A teke do południa mamy jeden rytny program za naszych nowych uksniecych, to groni za tu riduniu 5a, 6a, 7b a 7c. Wendy dostanu jeden wielki rytny program, któryż przygotuju te żasetka je za nich, a to bużo na rozdzielnych stacjach, w jednej rotacji. A tam są niekotare stacje na dworze, na przykład, wenni smiju tam teke łapasz kokota, also na wrotach wisi taki kokot, a tam te żele mogą se teke wytrzysz, to ja wiegin rytnia, a wenni mają teke takiego könia, ne, żeż muszę pen pićku kumśnie retować. Jadną stację mamy, kotaraż se zabiera ze serskiego drastu, wenni smiju teke raz zabijanie kokota uprobirowasz, also bijasz na gjans. Pen mamy jadnu stację, która przygotuje na rejowanie. My rejujemy teke na dworze. A jadn, ja se myslím, aż to jadna gęntwa za kusackami, teke na dworze. Szybne uknięce smiju se teke raz uprobirować w jajubiegu. Pen mają niekaki parkour teke na dworze, a se wie, żabie ze karowanie nie smiju fielować.
0: Ale teke nic z pszczołymi żabami.
1: Nie, schau mir, also bis letztes Letach jo tak było aż to jo z plastiki, a ten jo mögau teke skötzisch.
0: Oh, teke dobra idea. Jo, pen, also pen rzucimy przeroszą wiele wiasela, stwart na żnionym swieżeniu na dworze Dolnosaskiego gymnazjuma. Przy telefonie była zastupna wiednica Kolet Šampatisova.
1: Dziękuję, ja se wiaselim na stwart, a na was.

Ja, widzimy, że szosy na prydny recept z naszej kiarmusznej kuchni jasolisz, a przeprosujemy was na koncert, któryż już osoby tu zabroży. Mia ze drugim ze serskiego kubku Kulabula, a z czeskiego kubku litowa muzyka z Chrastu. Wiecie wam widzimy moderator Grigor Klim przerażio. Ja gronim wam na strowe zase słyszenie. Ja sam Ania Kochoć-Szwarcowa. Życzę wam uspieszne a spodobne tydzień.

Ja, widzimy, że szosy na prydny recept z naszej kiarmusznej kuchni jasolisz, a przeprosujemy was na koncert, który już osoby tu zabroży. Mia ze drugim ze serskiego kubku Kulabula, a z czeskiego kubku litowa muzyka z Chrastu. Wiecie wam widzę moderator Grigor Klim przerażio. Ja gronim wam na strowe zase słyszenie. Ja som Ania Kochoć-Schwarzowa. Życzę wam uspieszne a spodobne tydzień.

0: Witajcie k dżensniejszemu wusowaniu Radia Zaćgule.
1: Dżensa werci so pola najuśitko wokoło dokoło wumiostwa w osiebie na papierie. Przy mikrofonie staje za was Hanna a Halina.
0: Što ma tu šeršćo šitko za prynju hodinu z przyjotowane?
1: Z pisanymi barbami rysuje wun spoczak prynje hodziny haczto halle, mianujce na rot Giewichstein, Julia Ritschlitz tam mianujce wot noho semestra sem studiuje.
0: Dale poda so serščoc do Lipska, Kočebusa, Drežan a tak dale, v tutoch končinach so menujce kolektiv Vakuum vokovo šnuri, a potom přinže zaso k nam domoj.
1: Mienujce do Voklec po takim kahani, tam je vopytau Maria Ošiku.
0: Naposled poda so jeszcze do Dobrošic k Mili Gisvoket, doniš so z všemi informacijami k nam do studia nauroči.
1: Prede hačpak šitko od našeho serščoca zonimy dame Luciana Ričič, što máš do hučby za nás?
2: Ja mam dženca prini raz češt za vás hučbu zestajeć. Tak mam jako serbsku hučbu spiv Won Won od Holaski.
3: Won Won, chcú niečk ja. Won Won, ze všedno dňa. Won Won, si vúčeknú.
2: Ed Sheeran, kiedy się runie ze swojej lub w Ameryce popuczu, spiewa Galway Girl.

0: Rycerio, wojowania z mieczom, mocne a wysokie murie, a snanohiszczy knieżna, kotraż żadostciwe z oknem wieżelada.
1: Klinci za cyle normalne wutoru w sreczowieku.
0: Abo za rodom, dokładnie, Giebichenstein, to są redowopak prajwa. Hej, a to leży w Halle, jenoż so tam dżensniši dżenskere ze serszczocami misto mieczu wojuja.
1: A misto ryczarskich turnierów tam najskere wotem dyskutuja, hač je to netko woprawdzie wumiustwo, abo hač może to snano do papernika.
0: Przetoż Rud Giebichenstein je woprawdzie wysoka szula za wumiustwo, tam możeš miestruje molestwo, grafiku, modowe abo produktowe design studować.
1: Po takim prawy paradis za kreatywne wojczki, ale prostsze przyzywić, a započeć molować najskere nuckanie.
0: Nie. Štož chce tam studovač, dobi najprej svoj vumilský talent dopokázač se svojskými dživami a pôvaniom za pšivzače.
1: Potom môžu svoju kariéru jako vulka vumilča se svojimi smuškovými mužikami najprej doraz závod.
0: Jedna kotraž je voprodže pôvania za študina Rodže Giebichenstein z Mištvova je Julia Ričlec. Kak je vona tam dojšva, to dženca vod nie v osobinsce zonime.

0: Kruščic do Halle za Juliju Ričlet započne so rune cele nuje živenski votrisk. Ona je mjenujce přiuzata na vumilstvovu šulu na rodze Giebichstein a startuje tam netko svoj studij vumilstva. A to nie je samozcova tak samozrozumljive, však odrbyše doto najprodera svoje vumilske kmanošče dopokazać.
1: Julia je netko pola naju při telefonie, renje zase se kvíle za naju zała.
0: Hej, Julia, preda hat smysz na Roger Giebichstein z cywa studuat, szak dobyś najprawdę raz prowadnie w obstać. Sto su ty tam poprom wszystko czynić dobyła?
2: Jako trener dobyłem się jenu taką umielską mapu na wstać, gdyż dobyłem się szelakie dżyła upotać, kiszę tam pon pusłę, a k tomu jen też ludom dostanę szelakie narodki, also ja sam dostała dwa narodki, gdyż sam jad ja mam ten temu, na nim są jakaś grajbą dostała, ja sam dobra ja nu kolażu nastać. On sam jad też jeszcze dostała na rok, gdyż sam jad dostała jen spół, a k tomu sam jad dobra szelakie pobrazy na mój oś. A przez ten stację, co powiem, że szelakie ludzi, ja bym prawie wuzatirowała, im poslednji nadavok, tak tane, ja upravo to su dve stacije, ja za sam ja dobila jedan malki film nastajeć, k te teme Španom, a on ješ vizotiš za rozmova s temi profesorami, a to bi za men petro napinacu čas, dok sam ja tiš mojih abiturnih provanjah v tem času jela, ja upravim, a ja sam pon bil pod dwie och dniach, jeżo dostała ton poes, co miasto tam przyjuzała.
0: Jak by za to by ton wokomik takle, gdyż se ty potem poprodzie zoniwa, co se nitko przyjuzata?
2: Also jako prynę, ja to nie są popromła tak zera wyrić. Ja sam se też ton poes, czy pamięć obarcie razu przeczytała. Ale potem sam ja jara wesła była, sam też jeszcze tam Universität, das ist super, da ich früher verbraucht war, alle drei der Universität, aber alle Europäer, da ist ein bisschen das Dauer, aber das ist mir so ein bisschen beim Rostet-Jewar, wo ich studiert habe.
1: Hey, nicht kostet, wo ich studiert habe, wo ich runter Saport schaue, im Chat-Post-Intigen, aber Post-Intigen, du hast was da tun. Erst-Intigen, machst du das anders noch drinnen Nasonienja, aber die ist doch so zwei Wortschakowania, potom so ein Studi.
2: Also ja von Adjam so zu mutieren, tak schellako richtig waschne kreativne Wujibit. A tisch wie so das moimi Kommilitonami przyjemne Schittkoje a może der Przeczele Nanka Zimia tisch hier, weil die erste Woche ist so der Komako Skupino Nankali.
0: A gdyż bym się nie chciał opraszać, to nie tak raz te wumysł, to tam studujesz, jak to bym twój dalszy, ja raz prawdziwy bucz wypada, kiedy on nie ten studij dżon, aż to ty bym poprom po tym, z tym możesz dżon czynić, a zóż to masz te znane te przedwidziane.
2: Moje studijski jest mnie, Rika Multimedia VR, a tu są wówczas stoła na 4 lat, a ja mogę pan do wszelakich smierujeć. Niektóre dzieje do tego smiera złożone wszelakie wice, niekakie instalacje, na przykład czyna służbu, albo tamnymi wicami. Ja bym pan raczej do tego smiera game design szła, also to ja pan też bole z design, ale też wumilstwo, to bym ja zajmowało.
1: Hej, to klinci na górze pad za tym cashback, co wody, i że o tyle dokładnie wiedziałaś, co to tak chcesz, a przy tym przyjemno ty wie na górze pad tyle wiele wózbycia wiedzą, a kopicu kreatywnych ideów, a wiedzą też dalej jeden wulkotny start w Halle, utrobny jak ty wie za rozmowę.

0: Dalsza w umiu czasy, kotryż jest o zadku, laka Lea rozmawiała, je Mila G-Sockets. Ju znajdzie znano z utworu w pomeniu, albo znaczcie z kruszczanskie cyrkwie.
1: Hej, mychcuchmy wiedzieć, jak albo lepropajne przez koho je Mila k umiostwu przyszła.
2: Przynotny sam ja zapoczno w umiostce buć, albo w umiostce tworzyć przez moją nana, moją wujko obraczka. Takie moja nana sam architekt, a ja w modzinie, a szedzę się wiele molwał, jara abstraktne, ale przyszłym wiele w umiostce tworzył, a moje wujki bracie pon też jara zaje zapoczną malować, a potem się co przyzamknęła tak przez mojego starszego, a mojego bratka rysować zapoczną.
0: Podobnie jak Mario Osieka ma też Mila rysowanki, styl, kiż faworizuje, ale ona sobie jeszcze krótsze za styl rozsądziła nie.
2: Ten krótszy styl ja nigdy jeszcze nie jestem mówiła, że ja byle ze z tymi samymi technikami dziełem, ja byle ze z akwarelą albo akrylą rysuję, a byle barwne, ale ja wyprowadzili to w umiejski styl, ja jeszcze nigdy nie jestem mówiła, gdzieś muszę prać, co ja na tym nigdy nie muszę spoznaję.
1: Przed krótkim bieszy Mila jeszcze we Wukraju, a je tam w chinejszej mierze rysowała hać doma. Do runia ona nam rozprawia, hać je za nią rysowanie jenoż hobby, a poznano kajż za Juliu Ritschlitz samą możną studijny smier.
2: Ja jestem też w tym poli, czy nie przyjrzym się wiele mowa, bo sobie dokąd się jako operka ze dziećmi działała, a wiele pon rysowała jako hobby. Ale nigdy nie tak intensywnie, jak się doma była. Jakoby się doma się tej wiele za drugich rysowała, nadałki miała. Tam ja sobie zase nigdy kus nutznankam. Jako połana ja to nigdy nie mam przedwidziany czynsz, also to nigdy na jakimś przyszłym hobby wostanę. Ja pa to nigdy nie był wuzamknęła, że ja dojemy wyprodzić to jenoż na wumyskim polu czynią.
0: Mila je w nadałkach rozprawa, kotryż je hiżo dostała, kajke to konkretne są, a kak je k nim przyszła, zonimy po przychodnym spływie.

0: Mila G. Sockets, hobby oa wumiocha, jenam wo nadaukach pojedała, kota się dostała, ale kak docała, kitekim nadaukam pszindzisz, a gajke suto konkretne byli?
1: Moje prynne nadauki byśmy myśli za zanujnu ha pfomio, ha to skiery tak szisho, zo symiatele janore znatych mała, kota su im widzieli za wile rysu, a wile malujo, kota su sume ponapraszali, ha ponia so to dale dało przez mund zu mund propaganda, ha jako byśmy korona czasy, a wile za cyrki malwała, tokiż su pon we livestreamach na Čichim Pjatku, te ľudí si im celý nešto ráno obľať, ako jutro na posestvo, alebo aj kšižu púco, modľu a tam je šo prajvo a přeneslo live, a on sa ja to im live rysoval a tým co stav je znú. A tak sa te spočatky v cirkvi, v Kruščicach nanko, a on ako sú te tvorské džoha tam spočinali, a my faro narečo a čbucha tam za te v obvodzenia načiski činuak a môža sa te moderne, ale pšiušim emzesienem kšešanským pozadkom do tie nieke moderne ponovene cirkve integruač.
2: Wow, Halina, za cirke rysovač a molovač je švarne čvak. Bysi ty to zverio?
0: No hej, bin hier raz stumm, aber kvitku treba ja. Zauwischte. Nie, wujki respekt pak na Milu. So, jesi wona to pschitz bywa, a kelko swobode wona ma, swoje przedstawy pschi tutych na lokach swobodzić?
1: Za pomio, aber za nuiny so mi husto swoboda jo dała, also to jest hopon im prawo steuerunne da thema, hopon da da jo husto na boczase, abo na czasu ramiki sadzene, hopon zera tu swobodu mör, bolla zirkwe bitte im wobmi so ne pschetze, so zera so duba na tu ne ramik dich sauizno, abo nike potich wobwodzino na te japoštowske symbole, wob mir so hat, halle poschit kone dich an anauke dustan, nu ja to husto sa ma ja te luzi schon in u pschetze ho, halle pon zile nore prajakasse und it obschetze, mi pschischim wille swobode pon pschewasta ja.
2: Mila Gitzvorkets botajkim Žanen hoa mezočo v vumistvoj scénie dupola nás. Ona je botajkim votevrena senu nadavky naposkač a tiež se svojimi idejami zvoprotnič.

0: Zadkula. Szropiec.
1: Jeliście szulorio, jeszcze zawieszcie w dolu. Jeliście studenta, potem odczęsni się hoza, co studujecie. Tyż pak jeszcze tola nikakwe użycy, potem sym za was niekotre eventy namakał, kotrzeż możecie uspytać. Tutun sobotu raja w Radworskiej mi Floppy Dolls. Po 10 letach suso woni zaso nauczyli, a to z programom, kotrzeż budzie wasze najrzęsze serbskie dopomnienki zbudzić. Przyjotujcie so na hudźbnu jezbu, kotrzeż tradiciu a modern zjazuje. Jeli macie nitko lusz cieta napaskać, to możecie sobotu w Radworskiej mi w 17 hodzin. Tyś tutu sobotu odmieje so ministranska kopańca w Piskecach. Kotraż jest w liczu czopu dla odprawiła. Za początki jest 9 godzin z kiemszymi we wjesnej kapałce. Mustwa mają się w swoich osadach przyzywić. Niedzielu je we wazu kartowe wubidżowanie. Potekiem tutaj małe spyszne autka. Lica nowy je wubidżowanski system za wyhodnoczenie usłytku. Kajż też niższe popfatki za przyzywienie. Kartam przyladować, a palce tłoczyć możecie od cibyliki nadwy.
0: Zadkula!
2: Tu, sym doma.

Zbyt chwilu przebyłam si praju u mój bożo. Ja co zase tam, gdzie sakuła moje zbożo. Prynią wesu tapniczkę, ja sapskę myną. Bóle dam domo, jest na uroczom, ić kwajnie ze skrzyst. Cyle zbożone na nuera nie wodę.

0: prijedosne hižo z Katju Reoritz ričeli, gotra šjevo kolektivje Vakuumje povedala.
1: A to sme skvarnošne dom vúživoj a znetež vo svojskim projekče ričovoj.
0: Z počátk augusta vopčili so Katja Reoritz na dvudeženskej rezidence Solar Eclipse Artist Residency, gotuž ste nimski Centrum za astrofyziku a Wiedomnostny Institut Kasus podbierały.
1: Zamier by wumena mysliczko umies wumilcami a wiedomostnicami.
2: A ja sam co tam hajpuła biła z jednym projektem, gdzie w oto kasu ludzi we Wóżice MGO, ale też w osoby, na które ważne wobliwuje prawicostwo albo prawicostka namoc, te szydne żywiny. Wóko miknie o to jen work in progress, ale nastać dobi na końcu nadziemna jedna dokumentacja.
0: Taki dokumentarny film je samozrozumliwe dlyszodobny projekt.
1: Niešto pak je přijúšim hižo nastalo, što ješ Katja potom tiež na koncu rezidence ve Vústajence predstaj.
2: Hej, v tom času som ja pon započnul nekotre interview vešť a som kusk verčala a pon ja in video nastalo ze stúho. A tam som ja tiež hej s jenom vedomostnikom in interview vedva a pon jen druhý ja mi přitom pomal abo ja mi tam dovolil a pokazal, kamuž ja svoje vedomostné dáte kvasi vúživať.
0: Mike Lindner je geologa a dživa za DZA.
1: Konkrétni šo je vun zamovite za vúhodnočenie milenio točenio v Hornej Vúžice.
0: A što je Katja Nitko s tutimi datami činiva?
2: Vone tlamiria gaso da zemia imt jošudžom imt hiba, a gamirna su te jednotlive mistna, a jasn bon imt da kretzien žildich datus da kret sauer, a sind da imt pšemenjua do jeno zvuka. Najprile du bint opon še šemeni, du gisho da hevak veljni frekvence, gis nio imt zvušom na za čvojske vucha, hai apon hodve se stuo deke šumenje, a to sem ja hajt v tem videu subvužiu o jako hai quasi spod, ksat un subvužiu.
1: Po takim kak so naša poda zmeni?
0: Aj Katja v Šakorunie praješe, so sú tute zvuky zaj zakvat abo spočke vidia a vočo dže tematisce?
2: Dun titul jo strach, to jo tiež dun vône vopsa. Ja necham še vile přeradič, to so na te vobrazoj runine stane, ale na no delko to džo vopraže vote prašeno, kak vopkađeš so strachom a vosebe tiež v situáciách tiež dun strach, če cíle čilne a dušine lemi.
0: Wobladać się tutun krótkofilm dotal bohuże nidze nie możesz, pokazany był nienoż na wonie w Ustajence, tam w Zorielcu. Po takim dobimy so jeszcze trochu zczerpnić, so bychmy jenu twobu Katja Reoritz widzieli, planuje szako nitko dlyszodomny je dokumentacijski film.

0: Wosom dżesacz lit, szula, to je wosom dżesacz lit, riadu niske dżuła, domiac nadałki, Adrie, najwoblubowaniszego praszenia z cywa. Nie możemy dżemca film ladać?
1: A wyso wosom dżesacz lit stawi znowu przeczestwa, a nadżijomny też niko trych drobór znamku.
0: Serbska zakładna a wyższa szula w Budyszynie świeci te lica mienujące swoje wosom dżesate narodniny z buczowaniami, graffiti akcjami, z romantym pieczeniom a zasowidzeniom z niedyszymi wuczerami są prawie świecili.
1: A to odla narała ruki jubilei samo swojski spiel.
0: Po takim zeszuki zacznić, pisaki precz a wusi nastojić, tu przyjrze narodnicki spiel k 8 dżesaczinam serbskie zakładnie a wyższe szule Budyszyn.

0: Kajras, Minisch, Säuer, Fangoch, Poprom, Vijau, du, ja, Wobrasotto.
1: Kakto, Minisch?
0: No, hai, Wobblada, Messiras, ja, Wobras, Menom, Wies, Nanutz. Bedola, Pschetzo, Hische, Wies, du, Pschimoluatschmo, aber Hische, Jednu.
1: Junu, Bak, Dörbisch, Serstschutz, Enzruki, Burgit.
0: Trichi, de isch dich mach Satschütze, so Dörbisch, Hische, ne, Stoppschimoluatsch.
1: Hai, dak, dich, Balanayo, Nikotres, Savischnitschki, Buch, mei, Savischte, Hische, Burgit, mir woi.
0: Alle Mieste, mir niemal, edwaiat, wat, Zihodjin, a de isch gentnische Wusse, wann je treba, nilde, svoi, Boslenu, Smuschku, Serstschutze.
1: Potom tuntala nitko sadzimoj. Nadzio moj sojo, zo mużach moj, wasz wieczo dżęca troszku pisęci zczynić.
0: A miastem za sobą ka wiezdy zwycza, hasne moj tu w studiu zwycu.
1: Giecz bójcze derje naso, a przyńczcze derje przez noc.
0: Dobro nocku.
1: Dobro noc.
2: Zadkula.
3: Pończelu wieczo.